pałką i szłabym do tebe, i szłabym do tebe wzięła woda lałku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa wtopity.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcz jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak, vrtáme po prerví slovičia, pripomnú o jazyku i na jazykach, Demko Trochanovský ďalšie. I na vysvetlí do toho, že sme beši duali na Lemkivský vatrie v Michalovi s veľoma z vás. Toto beši do vse priniesať barsči kávy. Tem, aha, i čím sa vy zapísal taký jedno, že da ktoré z vás bešidujú, že tak časom zabarz naukovo bešidujú, ale to vôbačte mi časom prosto tak treba taký malý naukový, môže taký paranaukový, ja tu v kince až tak múdro nebešidujú, no ale taký považnejší vstup časom treba zrobiť, ale najbarže ľubľu diať na primírach, takých faktičných primírach, ktoré sú tu už v živý bešid, v živom jazyku predovšetkom. I čo tu ešte môžu povistiť? Dnešná téma, bo už jem v predšom programe zapovil, že bude dnes o paťatách. I znám, že o paťatách bolo už slovovici od tí četvrtí odmíňa, do ktorej o chvíľku navernú, ale tu tak, ako si mi sa spomnula, zapisajem, môže tak tak predumania, môže z inčoj strony toto páčaci, to tu páču sobi obizrime. No, jak raz, bo začala sa od páči. To znaczy od jazykového budu mojho spiubešidnika, ale na jeho opravdania jest to, že vin się wczyt do pieru lemkivského jazyka, nie jest hosnovatelo lemkivského jazyka, wczyt się dopiero i ne čudo, že musia pominyła, poputała persza odmina, znaczy to ta trawa, ci hancia, ci, już to tam jeszcze mamy w persji odmini, pewnie miliony sliw, a teper nie może sobie spomnutý ština, cty inča koza. O, najtak bude. Tak cty tak, no mi spiubešidnik povil, že što si opači pojú, znaczy, že chodil schosnovaty slovo pača, chosnujúču peršu odminu to tak travu, jak kozu. No a tu jak raz jak raz to ta četvrtá odmina jest musowa, no i o tym o chwilku bude. Okrem toho, mi się toto jeszcze tam desi w predszych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w predszym programie, pałuk i pauz, ale cy pacia tiż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolisie dawno produktywny prefix, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka obyczna swinia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a że pacia to pacia, tak? Co tu, to maje zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia, o, wezmę sobie uliciu, będę tu chyba najlepsze, no i jak raz to ta kinciłka cia może nas na początku zawesti wciłką inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotr hladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miachka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczone te i ducze do toho miachkoho C. Ale tu od raz powiem, że to stropciżne jest prawilne za to, że tam nie jest absolutnie dawnoho te, tak jak w tej ścini z ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, a koho czoło paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowem jak dziewcza. Dziewcza, dziewczate, dziewczata. Jahniate. Jahniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne. Za to mamy o, jahnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego będziemy widzieć, że to mamy ahnec iż w
w staroslawiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, od toho idę. Ale wezmę sobie kacza, jest kaczka i jest kacza, jest kura i jest kuria. Bo się mówi o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy przydamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru by się dłemy, że to ad albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks ad, cy jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, moż powisty, i tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dual, odkale ona się wzięła. Tak czy tak mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika, skończony na a albo ja, znaczy a po miachkim, druga to mużsk i średni rit, trzecia to żeńska nazewnik skinczeny na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że okryslat to tu młodu istotu, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wodumał. I nie budu tu ani besidował, przypominał de facto, bo z mało czwarty odmieni kolisy besidowali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Brykiem jeszcze budeme. Możemy być jeszcze też przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w głowie mi następna tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach, za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe zwierzę, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat, i mojemu spiłby siednikowy zwater mogło dać to poputaty, no bo co, to już nie jest, niekoniecznie musi być lemma, maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formę na podobu tej pierwszej odminy, znaczy pacia, koho czego paci, a koho to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu język jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, moż powisty, koli pacia preznaczało, znaczy inaczej przestało oznaczać lem, to młode zwierzę i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powisty, no to tu de facto, bo musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realne taka parę pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej.
i tak dalej. No i tu treba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymaty pacia, chowaty pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to młody, tak mały, różowy, co tam się tylko to wrodzili, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, no dziwla, to trzymatycy, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata? Tak, trzymam jeszcze paciata, choć ja już mi jak nie opłacać, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się słyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kole już przeszło do znaczenia, nelem młodoho zwierzęte, ale też, no to tu dorosłą słyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robię ty, da jak problem. Ale dobry, musimy taką spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzi to z karpackich i za hałą, możesz powiedzieć, z zachodnio ruskich mówił, ponieważ fiksowane są tak zakliki na słynie. Pać, paciu, paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich śledził, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tym, czy tak paciata sam robili, że to ciężko mi powisty, jak to by mogło być. No ale idźmy za tym pać, tak? No od toho mogło wyjść, bo to jeden stropił i aha, a nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od toho pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskaniem, z klapaniem, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dość tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak jak w Karpatach i mąż powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale nie jest to normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć już w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besidzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu też do polskich mówił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form do dialektów, do mowy polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noho formy takie jak pacek, który są związane ze słynią. No i tu zdaje się mi, że dziś chyba możemy najty ostatkę toho starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od toho pać, albo paciu, ale tu też trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swini, ale, albo mogli się
незалежні від себе, родити в різних частях слов'янського ареалу, але бесідую о тим за те, що маємо Карпати, маємо Словенію, а посередині маємо ще панонію з мадярським язиком, до якого о хвильку верну. Але найперше о тим, як виглядати пача в русинських словниках. Маме в лемківському словнику Оленуч Файфер находимо пача, там чи у родину свів, маме пачатину, значить м'ясо з пачате, маме придавник пачачий. Очевидно, словник подає тіж друге перенесене значення слова пача, що так можна звати чоловіка, що ще непристойно веде. Ну, хіба не тяжко зрозуміти, як така метафора була основана, але тіж, ну, зрештом, в інших язиках тіж пача, свиня, бесідуємо адаком досить пейоративно, що ще не може непристойно веде, або даш то вколо того, зрештом, да хто ще може вести як пача, так, значить вести ще так, що інші можуть нас мати за пача. Господібно, то пачата, то барз мудре звір'ята, і то барз несправедливе є, що так, он їх ще бешідує на люди, котрі суд гупи, дурне і так далі. Але то чисто інша справа. Маме пача в словнику Ярослава Горощака, в значенню свиня, так? І маме тіж пачатко. В словнику словацько-русинському находимо... Ні, тут мам найперше в словнику русинського язика Юрія Чорія. Пача – то свиня, а пачатко – то мале пача. Тут маме виразно ту опозицію, що пача – то ж свиня. То ж не є, не мусить бути мале пача. То ж генеральні уж то є свиня, так? Але то розріження і ту видно. Видно тіж в словнику словацько-русинському Юрія Панька, де словацькому праса відповідають пача і свиня, значить, як рівнорядне, а прасятко то є пачатко, прасятко, то там є на перший склад в словацькому язику притиск. Кіт посмотримо собі на русинський ортографічний словник Михайла Капрала, пана професора, тіж находимо пача, но потверджа нам тото вшитко присутні слова в сучасній русинській писані нормі. Кусічка інакше, то ще надміню в словнику, в русинському словнику Ігоря Керч, де пача і в скобках тко, значить пачатка, односить чалем до молодої істоти, значить іде до того первісного поділу, де пача, то уж буде то та форма, котра чалем до молодих, пача в нашому значенню, односи. Я ще поїм єдну таке, що прибував їм находити може і в румунському язику були бо якісь рефлекси, але там уж ще мі здає, що то не був добрий троп, тільки ж їм собі не записав. Але обіцював їм, що верну до мадярського язика. Ну і там чисто інакше, як в румунському справу гляда, за то, що в мадярських говорах записано суд поца, як свиня і почі, як пача, як то мале пача, так? Ну і тот слова тіж функціонували як заклик на звір'ятах. Ну і тяжко ту в кінці не поставити коло себе того нашого пач-пач, ці пачу-пачу і мадярського почі-почі, або поча-поча, поца-поца, може в ту сторону. Тяжко ту, ну, то досить близьке. Ну і ту, очевидно, то та різниця поміж слов'янським па і мадярським по є барз, але то барз близька. Так, то маємо вело таких перемін в мадярському язику, ідучих від слов'янського, від слов'янських язиків, так, поток то мадярський патак, полата, палота, значить, ну, от іще слов'янського палата. Добрі, не входимо в то тіж хіба колись ми о тим бешідували. Ну, і що іще з тим зробити? З тими нашими пачатами, з тим нашим пачатом, так? Можеш повісти, що то файне слово велох, значить, цікаво в історію, бо ми
Ja začal od takého podozrenia, že toto, že môže to najprv byť také, môže od takého, od kynčívka ťa, i od kalej by sa to vzalo, tak jak to tá naša stina i ština, no ale to už našou jem, že toto páča nám vrosło toto słowo, ktoré kolisi označalo dávno tomu młode zvíria, no tu treba pripomnúť, že v bilšosti rusínskych slovníky už nachodíme toto, že to polná svinia páča, to normálna svinia, čo napevno nemôž povisti o slovi kača, bo to známe, že to malá kačka i tak dále. No zresztom, ja tu môžu privesti paru primíriv tak, že to nevse je to tá młoda istota, bo máme také slovo jak hornia, to je malý hornec. Stotamist najsobi pripomnu to tu pri śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od paleného, dačoho, znači pečeného de facto. To sa mi zdaje, že tu ti toto fajne, to je také małe štosy palené. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych sliw. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla. I toto hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodziło po hołowi, ponieważ oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak czy tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosi się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od jakich południowych słowiańskich. Susidiv za to ci, że najlepsze nehuaryty, że pacia przeżywa w jednym języku, to ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dworze litat pacia, no to widzimy mogący kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@lem.fm. Tworzymy razem ten program, tak jak my do teper toto robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 28 sierpnia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.pl.sk. Głównym celem projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków drzew, występujących w lasach niskiego beskidu, osobliwo tysu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Republika i Dzierżawne Lisa, Nadleśnictwo Łosia. W ramach inicjatywy w przygranicznych lasach posadzia 10 tysięcy nowych drzew. Projekt zakłada też ochronę najcienniejszych stanowisk zagrożonych gatunków, młode drzewa będą ochroczone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala wytypować najcienniejsze i odporne drzewa. W ochronie karpackiej przyrody zastosowane będą moderne technologie, termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znajdować ogniska chorych i najuspieszniejszą borbę z oszkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żytelów pogranicza. Po obu stronach granicy wznikną edukacyjne stezki. Zaplanowano też terenową prowulkę, warsztaty i podziei popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Wszystkie aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawia się nowa bicyklowa stezka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 km nowych tras. Gmina chce zebrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynczymi miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budą istniejące stezki, jak i pobudowano całkiem nowe odcinki. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa stezek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Własne gminy podkreślają, że budowa stezek jest częścią większego planu rozwoju Sankowej, tworzenia rekreacyjno-wypoczynkowej oferty, co ma tłoczyć turystyczne atrakcje, postępno wznikającą niczniową bazę i kurortne walory. Inwestycje w Sankowie będą realizowane paralelnie z projektami rychtowanymi miastem Gorlici i gminą Gorlici. Kiedy inwestycje będą odpowiednio pouczone, żytelni i turysta mogą zyskać o wiele większą spójną sitkę bicyklowych tras w tej części gorlickiego powitu. W Krampni bliżej się Gukińciowy budowa nowego przechodu przez Wysoku. Żelbetowa ławka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Tłychne pojazdy z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawu brodom i podwyższeną ławku. Nowy przechód ma poprawić komunikację z Hutą Krampską i zapewnić możliwość przejazdu też tudo, kiedy wysoki rywen wody nie pozwala przejść wysoko brodom. Dla żytelni będzie to przede wszystkim nowe cieloryczne pouczenia, a dla odwyczajuczych niski beskid – czerwowy element infrastruktury zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. Do zawieszenia inwestycji ostali już ostatnie prace i formalności związane z odobraniem obiektu.
1: To były nowiny Radia LM FM.
3: LM FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i Radio Lem FM z Warszawskiego studia, tego, że radia na żywo, oczywiście, w poniedziałek 28 dnia wersja septembra 2023 roku. To znaczy, że zaczynamy to tu wieczernie smugu wysyłania na żywo. Ja witam was kraśnie, bo z wami do 9 w programie Trzy świty. Powiemy sobie też to o dnešnim dny, powiemy sobie też o innych sprawach, skończymy jak wse prognozą chwili na najbliższy tydzień. No a po 9 już was zaproszę na słowowieciu, no ale to jeszcze bude, zaczynamy, już wertamy, o chwilku.

Tak, wracamy do studia i do głosowania. 28 den września septembra 2026 roku. Dnes teper jak raz zmieniać winsia jawla 271 dniom toho roka w rejorijańskim kalendarii ostaje. Jeszcze w tymże kalendarii ostają 94 lem dny, skoro jakosy lety to drik, jak chyba każdy. No i dobry, w julijańskim kalendarii dnes 15 den września septembra. A dnes świadkuju za zachodnim kalendarium Joan Marko Salomon Cytymon, a za zachodnim kalendarium dnes jeszcze może te dzwonyty pozdrawkaty Ludmyłu Maksyma Makatu i Sztefana. Świadkuj już o świeci Czechy. Świadkuj Czechy świato swojej drżawnosti. To den światowo Wasława pokrowitela Czeskiej Republiki. Ktoś to jeszcze świadkuje, Tajwan świadkuje dnes den uczytela i den uriadnika, to wszystko związane z rycznicią narodem Konfucyja, tego chińskiego filozofa, który osnował konfucjanizm, moż powisty, to dosyć taka uproszczona wersja jego imena, za to, że po chińsku bym raczej chyba nie wymówił. Kto jeszcze świadkuje? Gwineja świadkuje den referendum, Szwajcaria dnes świadkuje nacjonalny den kawy, a z takich międzynarodnych praznykił, to jeszcze nasza, że to dnes świtał jeden z tekliny. Okrem toho międzynarodny den obszernego dostępu do informacji, to takie świato ustanowione przez UNESCO w 2015 roku. A w nas 1:08, minut 18. Słuchajcie, 3 świty w Radio LMFM.

i twoi włosia rukami hładyty. Chciałbym czuć zapach, szepit hołosu

Seša Mikova i Milo Suchat. Vrtáme do trioch šivitiu v Radiu Lem FM. Ideme teper do podij z dnešného dňa v historii. Pídu do 17. stolitia do Bruxely. V tí Bruxely bol odkrytý perší vo šviti Lombard. Znači to tá taká, no, jak to nazvati, môž povisti parakreditová institúcia, v ktorej, jak sa nemá hroše za to, za marné hroše, sa oddaje do jaké riči, potom môž vokupiti. Tak, 17. storitia to bolo, ale teper ideme do 19. storitia i smotu ideme do Ameryky, do mista Salem v amerykańskim sztacie Massachusetts. To uderzę potem, jak jeden pan, Robert Johnson, żył 24 kg pomidoriu. Ludzie dopiero tołdy powiedzieli, że pomidory są bezpieczne. No, toż najbudę. 1823 Riki Paraguay była osnowana, tak może powiedzieć, utopijna osada przez australijskich socjalistów. Nazywała się Nowa Australia. Jak najciężko się dodumaty w różnych utopijnych projektach, takich jak przykład komunizm. No, trzeba powiedzieć, że skoro się tam zaczęli swaryty, skoro się rozeszli, to że najpierwsze dostali zemlu od dżawy, no to tak kolonii, to one rychwali wyższe jak 2000 kwadratowych kilometrów. No, tam się rozdzielili, jedne piszli desy inne i też się tam posłali za to taki dokaz, że to te tupiny projekty nie są tak fajne, przyjemne, realne przede wszystkim, może w ten sposób. Dobry, idziemy do 20. stulecia, 1938 rok, niemiecki München i zaczęli się besied z inicjatywy Benito Mussolini'a, tak stricze Hitlera i szefi uriadiu z Italii, z Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie, tak zwani w czechosłowackiej sprawie. Jak znamy to München i dogovor w München, bo jak z dzisiejszej perspektywy to rozmotujemy wstupom do II światowej wojny i dumam, że tak momento, o czym chyba nie wszystkie lidery dzisiejszego świata pamiętają. 1939 rok, to już druga światowa wojna, 28 dnia wersja septembra 1939 roku kapitulowała Warszawa. 1968 rok, tak, taka grupa Beatles i

Признав, перший раз признав таку можливість розділити Єрусалим, за його словами, по такому мирному розділінню і співділінню з палестинчаками, мож повісти, західня част була б столицем Ізраїля, а східня част найбуде столицем Палестини. Ну, як знаємо, тіш з перспективи часу по тих 26 роках. Jestem coraz cięższy. 2001 rok Kofi Annan został laureatą nagrody, mirnej nagrody, Nobla. No, Kofi Annan to dyplomata z Gany, ósmy generalny sekretar Organizacji Zjednanych Nacji. 2003 rok, jeszcze jedna licznicia. Tym razem po może transgraniczno Italia i Szwajcaria, może w ten sposób, że awaria z energetycznym systemem w Italii i w części Szwajcarii przyniosła to, że 50 milionów ludzi nie mało doma, światła. Tak to zme od tych technologii, już nie będzie się do nowinek, bo to już nie nowinka, to już standard. Tak zme przywykneny, ale było ciężko. W nas godzina 8 minut 31. Zapraszam was na muzykę.

Tak, i wracamy do Trioch Świtił w Radiu LEM FM. Teper czas na ryczny ci z Rusyńskiej oblasty. Zacznę od tych, co minuli w sobotu 26 wersnia, septembra, to ryczny cia narodzenia z 1902 roku Oleny Mandycz, sławną ryzbiarkę, pochodziła z rodziny rusyńskiego uczytela, który mał korzenia przy Bardejowi. No, w tej dobie, medże wojennej dobie Czechosłowacji, była bardzo znaną ryzbiarką. Moż powisty, jej ciła galeria, jej twór, znany twór, medże inczyma, stoi rusyńsko i obszyry, to wytworzyła cy portrety, cy relief, cy pamiatnik, cy rzadkowiczowy, fencykowy, dobrańskomu, mytrakowy, pamiętnik Duchnowycza w Priaszowi, to też jej robota i w Chustii zresztą w 30-tych rokach, ale chyba najsławniejszy i chyba najtragiczniejszy to pamiętnik prezydenta Masaryka, czechosłowackiego prezydenta, kotry potem jak preniali włast Madiar, pak czechosłowacka komunistu izdył tam i nazad, choć był taki dominujący nad Użhorodom od kincia 20-tych roków, kiedy go postawili, izdył tam i nazad, ponieważ Masaryk już nie był herojem dla tych nowych własty, koniec kinciom, jak tak izdył po Czechosłowacji i peretopili go w jakichś tam zakładach. A wertajuczy do Mandyczowej poslidni 30 roki żyła w Koszyciach, robiła jak kuriadniczka cy w sklepie, już to się takie, tak czy tak, już wmerła w 1985 roku w Koszyciach, zabota czeres, bilszist, no, czeres, co spilnis, może tak powiest. Leszajuczy się przy suboti, ryczny się narodzenia z 1787 roku, wrodził się Michał Wosławski, to jeden, to już to był internowany w Telerhofi, potem mobilizowany do madiarskiej armii, ale był też aktywistom za czas Ruskiej Narodnej Republiki Lemkił i za to tu dzielny musił wtikaty na Słowacyju, oselił się w Merze Labirciach, w Mer tamże w 1936 roku. Jeszcze jedna subotnia rycznicia z 1769 roku w Wyszni Olszawi, to okres Stropkił, wrodził się Michał Bałudziański, to znany ekonomista, prawnik, pedagog, no i pierwszy rektor Petrohradzkiego Uniwersytetu. To może powieść już na początku 19. stulecia na zaproszenia carskie własty przyszedł jak raz do Petrohradu, tam był szefem Uniwersytetu i pierwszym rektorem w rokach 1819-21. W Mer w 1847 roku z nadaniem szlacheckim, nadaniem i z herbą. I subotnia też jeszcze jedna rycznicia, tu już bliżej nas, bo rodom z Bortnoho, by się dojął to o 2010 roku, to data śmierci Teodora Kuziaka, lemkiewskiego pisatela, malaria, aktywist, humorist, z znanego, narodzonego w 1926 roku. W Bortnym tam też pierwszego świtu zdobywał, dalsze etapy szkielnictwa zastali go w czas wojny, to znaczy w czas tej wojny był wysłany na prymusową robotę do Austrii, pak na Madiary. Tam ale się mu powołał w teczy i duże to nie przyniosło w 1947 roku, kiedy wrócił do Bortnoho, był wysłany w ramach akcji Wisła, jak zresztą wiele Bortnian naszło się w listy koło
koło Lignyci, ale tam też aktywno dzieją razem z jednoselczanami. Organizował teatralną grupę, wystawiali piesowania Hunianki, wystawiali Rusenku i w tym periodzie też zaczął pisaty, czego efektom było wielo. Tworił fajnych, bardzo często humorystycznych wydawnictwo Nasza Zagroda w 90-tych, na złami 90-2000 roków wydało dwie zbirki opowiadań i humorysok Todora Kusiaka. Dawno to były czasy i do Hasajucza Watra. Wczorajszy licznici to taka podzieja z 1978 roku, bo to 27 września septembra, praznik wozwierzenia Świętego Kresta. To, że episkop Iwan Semedi pierwszy raz po 40 roku nelegalności odkryto, odsłużył służbę Bożą w Użhorodzie. To Mukaczewska Grekokatolicka jeparchia. 1950 rok, to wczorajsza data. W Gospodynciach Wojwodyni urodziła się Natalia Kaniuch, to poetesa, eseistka, literoznawczynia i tłumaczka, jaka wmerła w 2024 roku, była laureatką premii Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę. I jeszcze dneśni podii rycznicia z 1854 roku, rycznicia narodzenia Ignatia Roszkowicza, malaria znanego na tamtot czas, malaria ikonopyścia znany z jego welo, jego monumentalnych freski, rozpisił nielem na Priaszywskiej Rusy, ale i na Podkarpackiej Rusy i w Rumunii. Malował też portrety, a w 1915 roku w Budapeszcie. Jeszcze jedna poslednia rycznicia, dneśnia rycznicia z 1929 roku, to rycznicia narodzenia w Legnawi, niedaleko zachodniej części Lemkowiny, po drugiej stronie Popradu. Takoj urodził się Gawryl Beski, dziejacz, rosyjski publicysta, pedagog, który bardzo aktywno zaczął dziać po 1989 roku po rosyjskim odrodzeniu. A w 90-tych rokach publikował całą serię statii o znanych rosyjskich dziejaczach, czy herojach, personach. Zresztą trzeba wspomnieć, że to jeden z potomków wielosławnego rodu Beskidiu, znanego w rosyjskiej historii. Wmer Gawryl Beskid 4 roku temu w Priaszowie. Smaczmy na godzinę, 13 minut do 9 godziny w Radiu LM FM. No to dasz to zahramę. No i pak wernemy jeszcze na chwilę, żeby powiedzieć o chwili.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak i przyszło chwilę na chwilę. W Gorlicach teper do nas odradusił. To oznacza, że już choć dost teplała ta osin, no to jednak osin. Z dobrych wisty tylko, że to też ten bude bars słoneczny. Lem trzeba powiedzieć, że noc to już budu chłodne. A tylko, że temperatura bude padała aż i do 4 gradusiów w den. Toho tygodnia bude tak od 20 do 22 gradusiów w Gorliciach. Na zachodzie Polski w Polkowiciach teper 16 gradusiu. Następne dny przynesą nam też dost ciekawą może powisty chwilu za to, że też bude choć kusićka mniejsze sącia tych chmurek bude bilsze, ale teplisze zaraz do 24, choć ta temperatura bude tak padała 23, 22, 21 do końca tygodnia i w nocy tak teplisze jak w horach, ponieważ temperatura bude tak oscylowała pierwsze trzy noce, tak w okolicach 10-11, pak może chpasty lem do 6 gradusiów. Idę do Priaszała, 14 gradusiów w tym momencie, najbliższe dny, podobne jak na Lemkowyni, do stepu 23-22 gradusy, duże sącia w tym tygodniu, ale noce też już trzeba zrychtować się, że nad rano może być lem, 4 gradusy. Idę na Podkarpacką Ruś, do Mukaczowa, 14 gradusów w tym momencie, tam daku steplisze, bo to barże, może i na południe 24-23 gradusy w tym tygodniu, tak do końca tygodnia, duże też, duże sącia i to ta niszna temperatura też nie bude czudna, kiedy chpadę do 5 gradusów. To idźmy dalsze na południe, w Komloszcie na północno-wschodnich Madiarach 16 gradusów w tym momencie i tu też duże sącia do końca tygodnia, 22-23 gradusy, a w nocy, no jeszcze tej nocy bude może chpasty do 8, ale pod koniec tygodnia bude chpadała do 4-5 gradusów. A kiedy idziemy już tak dobry nam idę w tym południowym napriami i my znajdujemy się teper w Ruskim, Kerestury, Wojwodyni, 17 gradusów w tym momencie. Toho tygodnia bude duże sącia, takoj samo sące, by się dojutodny, bo w nocy ono nie świtit, ale 24-25-26 gradusów zaran tiż. Znaczy bardzo ciepło, ale noce już osinne, to znaczy no to najbliższa chpadę do 10 gradusów w minimalnym czasie, a do kińcia tygodnia już będzie chpadała do 6 gradusów. Lem. I na tym kińcu dnešni trzy świty bardzo kraśni wam dziękuję za to tu godzinę prowadzoną z radiom Lem FM. Ja jeszcze na kińcu, kiedyby dach to chciał posłuchać, dasz to o paciatach, o tym będę w najbliższej słowicy już o paru minut, już po 9 godzinie. Kraśni, proszę, trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Pačísna hodina z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Mamy radiosłuchaczy przy mikrofonie. Natalia Małecka-Nowak. To nasze druhe żyła wysyłania na antenie Radia Lepma FM, Radia Ruskoj Bursy z Gorlic. Witam Was serdecznie. Dobry dzień, dobre rano, dobre peredpołudne. 9.15, 10.45.

Moi drogi, drugi den sorokowego tygodnia mamy przed nami. 29 dzień września, dokładnie 2026 roku, to 282 dzień tego, że z dzisiejszym przed nami jeszcze 94 dni, 65 roboczych, 29 swobodnych od roboty i do zimowego pereselinia. Pereselinia. Ostaje 83 dni. Słońce stało 631, zajdę o 18:19. Miesiąc, jak i wczera, korczycia. Jego schyt dopiero będzie o 19 godzinie, a zajdę o 10:12 następnego dnia. Jest na 91% jasny i chyba strzysł to na tot momentek tylko. Pozeram już na pochodowe mapy i są przyjemne do obzerania.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki przynosić nam informacji takie, że dnes chmar będzie mało albo bardzo mało. Mieściamy na wschodzie i północy drżawy tych chmar będzie kłosować. To jakby identycznie, że to było podawane i wczera. Prosto utrzymuje się taka sama pogoda. Może by było powiedzieć, że jest to chwila. Byle chmury, to już też zapowiadała i wczera, że nad raną może te chmury. Maksymalna dnes temperatura, oczywiście to tych chmur się już rozeszły, maksymalna temperatura od 17 gradusów na północnym wschodzie i pidhirskich obszarach, regionach, koło 20 aż w centrum i do nawet, uwaga, 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę. I w nocy będą takie same właściwie usłowia jak i wczera. Pogodowe usłowia, małe zachmurzenia, bezchmarne niebo, lem na północnym wschodzie mieściamy to zachmurzenia umiarkowane. W kotlinach górskich zas chmury widoczni do 200 metrów i minimalne temperatury od 4 gradusów Celsjusza na wschodzie, wisem w centrum do 11 na zachodzie, teplejsze nad morzem 12 gradusów. Lokalnie może chpaść temperatura do 1. Kto się tam desybesi dual, jednym uchom czułam, że już drapale szyby desy. Nie znam de, bo to jako sobie desy mi się radio włączyło, nie znam jakiej, nie znam de, bo wiadomo, że powinno mi się lem FM buczaty siady, ale desy takie mi chpało. No to napiszcie do nie, co to może hłas, desy trzeba już było drapaty szybu rano. Natalia@lem.fm 606-108-101 albo messengerom prosto Natalia Małecka Nowak, nie tak najdę te. I tysk dnes dokładnie taki sam jak i wczera. Wysoki się utrzymuje. Jakby prorizał polszczu na piłu wzdłuż 1023 do najniższej nad morzem. Tysk, a najwyższy 1044. No na premier w Terespole tak. Tak będą wskazywały barometry i szczypry w takich usłowiach. Biometeorologiczna ocina prognozowanej pogody na dnes podaje, że pogoda będzie miała chosenne wlejania na nasze samopoczucie.

Jeden ze słuchaczy pisze, że iszczy w Sebenę, musi do Rapaty i podaje to dla lokalizacji Pit Krakiuską, bo Lechowice Pit Krakową. No, w mene jem barża na południe też trzeba było drapaty, ale może już desy za Magurą trzeba było drapaty, dajte znaty za Maguriane albo Pit Maguriane. A ja teper przechodzę do Posłowic. Mam dwie zaznaczone, mało może połowiste, to może jeszcze dasz to doczytaty. Bo ja się zatrzymała przy tych Posłowiciach i sobie dokładnie prowiriłałam, że to kolej jak. No i tak mi zeszło. Do pokroły dawale mołoko koroły, a po pokroły piszło mołoko wrochy korowi. Do pokroły dawale mołoko koroły, a po pokroły piszło mołoko wchory. Wrochy tfu korowi. No pokroł perd nami dla życia. 14 żołdnia to świata je. I dobry kamień, a wszystko peremele, a zły sam się zmele. Fajne, prawda? Dobry kamień, wszystko peremele, a zły sam się zmele.

I my teper sobie zazaramy do kulturnego kalendaria. Mało pyszę te, mało. Muszę ja nadroblaty. Choć powiedzieć, że taka moja rola. No taka moja rola. Moi drodzy, w niedzielę 4 grudnia możecie wybrać się do Muzeum Tarniuskiej Zemli. Tam będę może wziąć uczestnictwo w bezpłatnym kuratorskim oprowadzaniu po wystawie Polskie malarstwo z 19. i początku 20. stulecia z kolekcji Muzeum Tarniuskiej Zemli. To już jedna z poślednich okazji, żeby widzieć ekspozycję. To ta bude wkazowana uszlem do 11 żołtnia. Wystawa wkazuje bohactwo i różnorodność z polskiej sztuki wymienionego terminu. W muzeum może widzieć twory wydatnych artystów Marzyńczyma Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Aksentowicza, Leona Wyczółkowskiego i przedstawicieli rodziny Kosakiów. Tak to będzie te same znane nazwiska wydatne artysty. Jak podaje kuratorka wystawy Anna Filar, bardzo dobrze odbierana jest to ta wystawa. Ludzie, którzy przychodzą, doceniają i dobór prezentowanych robić, jak i sposób ich prezentacji. Widno też, które obrazy osobliwo przyciągają ich uwagę, często na dłużej. Zatrzymują się przy autoportrecie Jacka Malczewskiego, czy przy pejzaży Józefa Chełmońskiego. Podczas oprowadzania uczestników będą mogli poznać nie tylko prezentowane obrazy i ich autorów, ale też historie związane z tworami, jakie znajdują się w kolekcji Muzeum Tarniuskiej Zemli. No, będzie to też nagoda, żeby przyjrzeć się z bliska robotom prezentującym różne żanry, nurty polskiego malarstwa, od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodą Polszczu. Godzina 12, Muzeum Tarniuskiej Zemli, Rynok 3, niedziela 4 żółtnia. Aż chciłoby się, żeby to było bliższe. Idziemy dalej. No i jeszcze dalej, jak dotarnęła, przenosimy się na Szlachtiuską Ruś, tam w piątek i sobotę 2 i 3 żółtnia. Dwa koncerty, jednego artysty, Zbigniew Zamachowski wystąpił w muzycznym klubie Muzyczna Owczarnia. Oczywiście Zbigniewa Zamachowskiego znamy jak filmowego i teatralnego aktora, ale to jest wszechstronny artysta. Jest też autorem muzyki, tekstów do śpiewanek i wykonawcą tychże. Jest absolwentem teatralnej szkoły w Łodzi, teatralnej i telewizyjnej i współpracował z ciłym mnożstwem teatrów w Polsce. Znamy go z wyjątkowych kreacji w filmach, które są kultowe, jego role są kultowe, tu by trzeba było wymieniać do zarany ciły dorobok tego artysty. Za swoją działalność, robotu był wielokrotnie honorowany różnymi odznaczeniami, nagrodami, krestami, medalami i tak dalej, i tak dalej. Odwiedzać muzyczne sceny w całej Polsce, gdzie koncertuje z recitalą. To Muzyczna Owczarnia. Idziemy dalej i przenosimy się do Galerii Sztuki w Korośni, BWA Krosno. Tam od 2 żółtnia, znaczy się od najbliższej piątnicy, będę mógł widzieć wystawę Biesy. Wystawa Biesy Magdaleny Ciemierkiewicz. I to ta wystawa, to taki projekt, jaki uczy współczesną sztuku, historyczną pamięć i refleksję nad miściami, które naznaczone są tragicznymi podjami. Kuratorką wystawy jest Agata Sulikowska-Dejena. Na hołokowy Biesy nawiązują do dawnych narodnych wiliń podla tych duszy ludy, które wynułaty są od wielkich zbrodni, najciekszych zbrodni, nie mogli znaleźć spokoju po śmierci i wertale na zemlu w postaci demoniów, czy innych
świata, tej historii, stają się dla artystki punktem wychodu do źródania, czy oto to, czy krajewet potrafi przechowywać pamięć o nasilstwie i czy ślady dawnych tragedii realnie znikają w jedno z upływem czasu. Magdalena Ciemierkiewicz od roku temat temu pamięty o Holokauście i o wlejaniu wojennej minułosti na czerwone pokolenia. W swoich robotach werta też do osobistych doświadczeń związanych z miściami, jak dnes wyglądają zwyczajni, a jednocześnie skrywają dramatyczną historię. Artystka interesuje się tym, co stało wyperte z grupowej pamięty i o czym współczesne społeczeństwa nie bezsidują jako se ochoczo. Wystawa ma bardzo szczadną formę, ale porusza par stiażki temy, składają się na nią cztery główne realizacje. Pierwsza z nich to Czornozem. To instalacja, jaka składa się z ruczni tkanych kelemiów, jakie przypominają zemlą, grunt, nad nią unosią się świetliste formy, tworiacze robotu biesy, inspirowaną jawyską ohnykiu, jak budziat. Towarzyszy im zwukowa werstwa, jaka buduje atmosferę takiego przelakania, strachu, przypomina o tym, że schowane, ukryte pit płaszczyzną, tą najbardziej zewnętrzną. Trzecia robota, pinhołką czarna pasanunka, może tak, uczyt minuist z teperyśnistiu. W filmie uvedeme unosiaczu się nad krajowidem czarną basamunku albo czarny pas, który staje się symbolem żałoby, pamięty i współczesnych konfliktów, o różnych konfliktów. W ten sposób wystawa odnosi się nielem do historii II światowej wojny, ale też do podziw, jakie prochodzą teperfurt za naszą granicą. Biesy wśród zaproszeniem do refleksji nad tym, jak pamiętamy o żertwach nasilstwa, w jaki sposób historia wleje na teperyśnist i czy dasz się zaperty, bolacze rozdziły bez ich realnego perepracowania. To kameralna i minimalistyczna wystawa, ale jednocześnie taka, która maje spryczynyty do refleksji, maje spryczynyty do tego, żeby dała ty głębokie widania o pamięć, odpowiedzialność i relację człowieka z miścią, w którym żyje. Wernisar zaplanowany jest na piątniciu, na godzinę 6 po południu, a w sobotę, 3 żółtnia o 14 godzinie zaplanowano jeszcze autorsko-kuratorskie uprowadzania z uczestnią artystkę i kuratorkę. Biesy będą już wydity w Korośniańskiej Galerii Sztuki do kińcia tego miesiąca.

No wystarczyło wam kuściuk ciuknuty, że napiszety i w momencie, jak ją opowiadała o kulturnych podiach, to Stenia zasypali wiadomościami, Barsenia to t-shirt. No jedna ze słuchaczok, która jeszcze wczoraj była za Magorą, podała, że było kras i że tu cykałynka kwitia Michałkę, to się tak pesiduje, to jest Rit Kwitki z rodziny Aistriu. To nie znam, jak bude po lemkiuskę. Michałkę, no w sensie, aby sidła u Michałkę, to Michałkę. No, w każdym razie, że Michałkę, który w Gorliciach już parę kwitły, a w sobie było na odwrot, to w nich jeszcze za Magorą i jeszcze postyle pupkę. Dalej mają pupkę i budu dalej kwitnoty. I to ta słuchaczka też podaje, że od wczera mają już za chidniu aktualizację, że jest kras, że słońce świeci, jest hardy, ale wiadomo, nie tak jak na Lemkowyni. No proste to wszystko się zahacza. Zdrawimy serdecznie słuchaczku. I słuchacza zdrawimy, który też wstych mi już ciwy wykład językowy podaty, że niebiesy, lębisy po naszemu. Oczywiedno, że także bisy, bisnułaty Rzesiach to się zbisył, wszystko tak jest. I do bisa się besiduje, to dziękuję też za to tu za uwagę. No to może od razu słuchacz napisze, jak będę z tymi Michałkami.

Moi drodzy, jeszcze dwa dni ostale do kincia zapisił na zmagania lemkowe na Ultra Trail 2026. A to te zmagania też już nie odoha. Wielkimi krokami się bliżat. Projdą weekend 16-18 żółtnia. Już jak możesz przeczytać w ogłoszeniu organizatora, już się posypało złote liścia, już przyszły chmury. Prišli až i primorozky. Dneský Beskyd je už hotový, žeby priňáte vás se svojom ošinným šatom prírody, dykosty i tajemnýči. Židaniaci hotovi ste vy. Ošinný dneský Beskyd bude ždal až do zimy. Budú totiž ždať tovaryše na šlaku, podporajúče volontéry na odživčích punktách, oznakovaná trasa i vyňatková dňová zupa v Puvalách, ktorá je hynlem raz do roka. Ale to je dla tých len vybraných, ktorí na to tú dlhú trasu sa vyberajú. I furt ešte organizátory zapraszajú, żeby wziąć udział w tych zmaganiach. I kiedy powiedzieć, że no nie jest takiej możliwości, bo nie litam tak duże, tak często, tak wielo kilometrów, to tego roku są też i krótsze trasy na 18 kilometrów i na 10 kilometrów. Nie pamiętam, w którym roku Wedena została na 10 kilometrów trasa, ale na 18 to jest chyba taka dosyć nowist. No i słuchajcie, zapis słuchajcie się, możesz posmotryć, z kim budete letity, kiedy byste się chcieli jednak zdecydować. No i słuchajcie, na 10 kilometrów możecie letity razem z Natalią Tychańską. Na 18 kilometrów na jednego z

ekipy Rosynlem Bihaciu, ale na 300 kilometrów no już tam są trzy uczestniczki. Julia Jankowska, Paula Kołtko i Kamila Trochanowska-Ciurek. Na 48 kilometrów dwakrotnie, nie znam, czy dwa razy będę lecił w jedną jutro w stratę, zapisał się Krystian Trochanowski, a to jest tot nasz sportowiec, jaki przed dwoma rokami, czy trzema, nie pamiętam, ale może dwoma, zmierzał się z tą najdłuższą trasą na 150 kilometrów. Może to poczytacie sobie Besidu z Krystianem na naszym portale. Przypomnijcie sobie, jaki to był wysyłok, jakie to były emocje, jakie przeżycia, jak to w zahali jest fizycznie możliwe, żeby bereletity odkręcić ci do komańczy 150 kilometrów. Na 100 kilometrów zapisał się tego roku Roman Ciurek. No, tak, że to niewiele mniejsze jak tych 150, bo to chyba przy takich, takich trasach 100 a 150 to chyba już na jednym zboczeniu się lety. Nie mam pojęcia, jaki to jest wysyłok i jaka to jest energia. Mi powiło się, ale raz perejty trasu 30 kilometrów. Perejty może też i w dosłownym znaczeniu, bo wece tam im iszła jak letiła. No wkazało się, że litania po chorach to jest jednak sztos inczego, jak trenowania po płaskim, po płaskatem. No tak wece takiego budu nie zrobił, że budu się rychtuwała litajuczy barże po płaskatem, a potem zmachania sód barże, a sód po chorach, tam płaskoho praktycznie nie było. To jednak organizm trzeba liprze na takie sztosy z rychtuaty. Już trzymam palci za wszystkich tych, którzy się zgłosili. Byty może naszej ekipy je tam lecę, ale hladałam po filtry Rosynlem, bo tak nasze bihacze się wpisują, jak sportowy klub Rosynlem. Cieszymy się, że i tego roku będzie lemkiuska reprezentacja na zmachaniach lemkowy na Ultra Trail, jednych z najbardziej prestiżnych zmachaniach w litaniu ultra w Polsce i pewno już nelem. Zmachania to typer tjechają uczestniki z całej Europy. No, nie da się operty krasi lemkowyny. Jak się już raz polety, to człowiek na pewno ma je za zaduchowały furt, żeby chciał się jeszcze raz z tym zmierzyty. Do hosty trasy przypomnę, jakie są jeszcze raz 10 km, albo 18, albo 30, albo 48, albo 80, albo 100, albo 150. Za każdym rokiem szokuje mnie czas, w jakim to ten najlepszy potraf lat skinczyć do tu trasu na 150 km. Przypomnę, że w Krynicy startuje się o północy, a to za to, żeby przez obszar Mogórskiego Nacjonalnego Parku lecić przez den. No i dolecić do Komańczy. No na którym się to udaje w paru nacet godzin. Zdaje się, że w 18 godzinach to taki był rezultat. Muszę pohladać, bo to z hołowy by się dojął, probaczcie. Ale samo pokonania 150 kilometrów to już dla mnie jest prosto niemożliwe do obniacia rozumu. Trzymam palci za wszystkich zamachających, osobliwo za ekipę Rosynlem. Żeby nie było błota, to chowam, że wam.

No, ja bym się kuściok pomyliła. Minulego roku Bartosz Gorczyca, jaki zajął pierwsze miejsce na 150 km, pokonał to trasę od Krynyci do Komańczy. Przypomnę, od Krynyci do Komańczu horamy przez 15 godzin. To ja was tak z tym leszę.

słuchają nas tak jak młody ludzie, bo od wczoraj wystartował plebiscyt na młodzieżne słowo roku 2026. Idę o polski język, idę o plebiscyt w Polsce. 11. edycja już tego roku będzie prochodziła. To jest konkurs plebiscyt organizowany przez naukowe wydawnictwo PWN, to znamy. To wydawnictwo dobre ze szkoły choćby. Celu tego konkursu jest wybrany najciekawszy i najbardziej popularny wśród młodych ludzi słowa, określenia czy wyrażenia. Od 28 września do 25 żółtnia można zgłosić swoje propozycje z pojaśnieniem, co to oznaczają. Bo to nie jest takie oczywiste, że znamy, że to dasz to znam. Że znamy, że to dane słowo znaczy, bo ono może mieć swoje druhe znaczenia, jak w oryginalnie coś innego oznacza. Znamy, że dorosły czasem nie są na bieżąco z osłownictwem młodych i odwrotni. Chcemy wskazać, że nie powinna to być przyczyna do ociniania, ale odkrycia prostoru do besidy i do zrozumienia, jak podaje prezeska tego wydawnictwa, zawdiaki plebiscytowi młodzieżne słowo roka osłajamy starsze pokolenia z językiem młodych. Pojaśniamy, że język jest wysłownią okremosty i dostomennosty młodych. Plebiscyt prochodzi w dwuetapowej formuli. Do 25 żółtnia możemy zgłosić to te propozycje. Jedno z oznaczeniami, jak już wspomniała, i premieramy hosnowania danego słowa i spośród najczęstsze zgłoszanych słów jury wybere finałowy spisok, na który zas będziemy moczy oddawać głos jak internauty. I to głosowanie będzie trwało od 3 do 30 listopada, novembra. A rozwiązania ciłego plebiscytu projdę w grudniu. Minułego roku ryszynią internautiów i jurorił wygrało słowo szpącić. Szpącić, aż to oznacza, ma dwojakie, podwójny charakter, dwojny charakter, negatywny, z taki z dezaprobatą, to kombinuaty, robię też czasy niedobrego, cwania kułaty, majstruaty przy czymś tym ryzykownym, a po prostu psuty. I też charakter to pozytywny, że z podywą wysiadujemy o kimś, że szpontyt. To znaczy, że robisz czasy szalenego, cykałego, organizuję jak ze spontannym akcji, co dobry sobie rady. Co mamy odpowiednik po naszemu, do słowa szponcić. Sam zwuk myślałem asocjuje ze słowem szportaty, ale to oczywiście nie znaczy to samo. A słowo szportaty jest fajne. No, szportaty, herbsty, perewertaty, żobaty, dobaty, jak podaje Lemko Tuls. Szportaty w duszy, szportaty w hołowi. Mamy frazeologizmy. Szportaty dakym, szportaty noha za nohu. Może my zrobimy sobie taki plebiscyt, może nie na słowo młodzieżne, ale prosto na najfajniejsze słowo danego roku. Co na to byśmy sobie głosowali na różne słowa. Gdźgaty, też takie fajne słówko. No tu można by było ci umasu chyba fajnych słów nachodzić.

To był ansambl Wuraj. Moi drodzy, teper zazeramy do kin i w Polsce od tego weekendu, tak wczoraj bysidłałem o premierii, jaka prochodzi teoretycznie od zarany, dwóch lalkach, jeden horror, drugi kostiumowy. Film historyczny, no historyczny, ale na osnowie Kniżki Bolesława Prusa Lalka, a dnes już decydujemy o premierach, jakie od tego weekendu masz obzeraty w polskich kinach. No, ale z miesiącznym opóźnieniem w odniesieniu do świtowej premiery możesz widzieć film Variety, teraz Większy Mrak. To jest amerykański thriller, psychologiczny też film, romans. I w głównych rolach mamy Anne Hathaway, Dakota Johnson czy Josha Harneta. Historia jest taka. Lauren przenosi się do dalekiego majątku Crawfordi, żeby pisać jak ghostwriterka dla Variety. Lauren trafia cerę notatok na nieopublikowany skorsze rukopis. Tekst, który nikoli nie miał zryty dennego świtła, wkazuje się byty intymną spowidiu Variety. Z każdą kolejną stroną Lauren coraz głupsze wchodzi w mraczne sekrety tajemnicy autorki, jakie tykają jej muża Jeremiego. To jest wdychająca historia o supróżestwie, obsesji, manipulacji, jak i ciężko oddzielić fikcję od realności. To jedna z tych propozycji. Czerwony film to muzyczna komedia też amerykańskiej produkcji Rolling Loud. Co może być nie tak, kiedy otec przekracza rozmaite granice, łamie pryncypy i szmugluje 13-letniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata. No, odpowiedź absolutno wszystko. To będzie ten, który z nich nie zabudę. I czerwona propozycja to animacja też amerykańskiej produkcji Zabyty Ostrzał. Czas świadkowania poślidnej spilnej nocy Joe i Ray zatrafiają na tajemniczy portal, który przenosi ich na fantastyczny ostrzał na Kali. Tam pełno magicznych, mitycznych istot, o których czuły w historiach swoich filipińskich rodyn. Zabyty Ostrzał od tego weekendu w polskich kinach. I uwaga, to ta animacja ma aż 7 punktów na 10 w ocinach krytyki. I tak, 7, tak, tylko. Probaczcie.

Moi drodzy, przypominam o naszej zakładce na naszym portale zakładki Podii. Kiedy znacie o jakichś Podiach, to dawajcie nam koniecznie, skoro znacie, żebyśmy mogli zaktualizować do tą zakładkę. Dosłownie wczoraj dodała jeszcze dwie Podii, jakich plakaty się pojawiły, o których informacji się pojawiły. A to wernisaż wystawy malarstwa Dawida Zdobylaka, Czom ty chmaro zazdrostysz. To wernisaż odbudę się 9 żołtnia w Ludzimierzu. Dodała im też informację o Striczy Łemkowie opowieść w skrawkach, jaka projdę w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w Zeleni Hori. Możecie też już czytaty o drobnyciach 32 Strycz z lemkiuską kulturą w Gorzowi i o 19 stryczach trzech pokoleń z lemkiuską kulturą w Przemkowi i w Lubini. To ta dwudniowa impreza projdę 7 i 8 listopada, a stryczy z lemkiuską kulturą w Gorzowi odbudują się 24 żołtnia. A stricza w Zeleni Hori projdę 9 żołtnia, tak że to dawajcie znać, będziemy aktualizować to tu zakładku, żeby to było takie automatyczne dla was miejsce, w którym hladate najbliższych podi z naszego rusyńskiego kruchu. Moi drodzy, to chyba tylko na dnes z mojej strony. Będę się z wami praszczaty, że wam spokojnego dnia na koniec, a najbudę wopli witoplasowa Dibrowonika. Byś była Natalia Małecka-Nowak, spokojnego dnia wam żełam.

0: roku 2023 do polskich kin trafił dwery folk-horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenie. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszości i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie zasnuwano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwalu polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też znalazła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 września septembra, mająco 74 roku, wmer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, przez dziesięcia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożnego Śleska. 24 września septembra był pochowany w rodzinnych Bojszowach. Łosko liczył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelniów Łożnego Śleska. Pisał między innymi o doli Ślezaki ubranych w czasie II światowej wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i śleskiej pamięci. Był też samourzędowcą, radną i posłem do Sejmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania śleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmierci śleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Szanowny radiosłuchacze, witajcie, dobry dzień, dobry wieczór. Z tej strony Łaszowo Radia, Natalia Małecka-Nowak. Zapraszam na program z cyklu Register Zabytków. Jest to program dla ciekawskich, dla tych, których interesuje Lemkowina w każdym jej fragmencie i w najmniejszych jej drobnościach. W seredy wieczór przyzeramy się wybranym częściom Lemkowiny, jak do tej pory omawialiśmy jej zabytkową materię, jaką wytworzył człowiek. Kiedyby wam przyszło na myśl, do jakie dzieło natury, jakie chcecie, żeby raz wpisane ostało w nasz radiowy register A2 omawlane na antenie Radia LMFM, nie odjechajcie się, piszcie, a ja zrobię wszystko, żeby daną temu zrychtuaty. To program dla was i z wami tworzony. Na razie realizujemy waszych propozycji, były to te programy, jakie powiązane były z żelizniczą i pociachami. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pidniaty daku inczu temu. Co zaintryguje was, zaintryguje i mnie. Lemkowin wartat znaty i wartat znaty opowiadaty o niej takus szersze. Dla powtórzenia temy, wszystkie doteperiszne odtynki registru znajdete na naszym sajcie z podcastami, do których doberete się z hołownej strony portalu lem.fm. Zapraszam do odsłuchiwania w swobodnym czasie, a teper zapraszam już na nowy odtynok i nową cerką, szak dnes pierwsza sereda misiacia. Dneska zwania zabytku Radia LMFM przyznamy cerkwę, jaka drżawne zwania zabytkom mała od 1964 roku. Grekokatolicka cerkwa pokroły świętego Dymitryja, teper rymokatolicki kostel, tohoże pokroły tela w Złockim. Złockie to miejscowość, jaką znajdziemy w zachodniej Małopolszczy, w gminie Muszyna. Znajduje się w Dolinie Dwóch Potoków, Szczałnyka i Złockiego, 3 km od samego miasta Muszyna. Za to dnes seło to zostało już administracyjnie uznane jak czast miasta. Paru stolit temu Złockie administracyjnie podlegało pod krakiewskie województwo. Kiedybyśmy chcieli znajdę dejakie najstarsze zapisane zminki pro to seło, to znajdziemy ich w opisach drugiej połowy 15. stulecia. Złockie wymienia się jak miejsce wybierania złota. A wspomina o tym polski kronikar Jan Długosz. Udokumentowana lokacja seła miała miejsce w 1580 roku i była to lokacja na wołoskim prawie, na osnowie przywileju biskupa Piotra Myszkowskiego. Dla zasadnika Szołtysa z Oszczałnyka Iwana Markowicza. Już w tym przywileju przedłużono uposażenia dla

sąsiad w trzeci mroci. Wtedy też została zrobiona polichromia w cerkwi i jako jednak nikoli nie skończono, wkryto nią lem ściny schinie czasty i kryłosu. Najpełniejsze nie zrobiono zaplanowanej litarni na werchu bani. Po mochnackim duszpasterskim posłuchu sprawowali w Złockim między innymi otec Joan Paryłowicz czy otec Joan Tylawski. Do parafii w Złockim należała jeszcze cerkoł w Szczałniku i cerkoł w Astrabyku. Płatnia diaka na seła Szczałnik i Złockie wynosiła 140 koron, a Astrabyk płatył 40 koron. Selane rymokatolickiego obriadu w Złockim mali w Muszyni kosteł i tam parochom pod koniec 19. stulecia był otec Józef Gabor. W każdym z seł, jakie podlegały pod parafią w Złockim, działała okrema gromadzka kasa. Działo też wiele bractw. Bractwo Świętego Wołodymyra, Bractwo Apostolskiej Modlitwy, Bractwo Nieustającej Pomocy Przeczystej Dziewy Maryi czy Bractwo Świętego Otcia Mikołaja. Działy też kooperatywy Lemko, Zoria i Jaworyna, podporządkowane kooperatywie w Warszawie. Były też dwie czytelni, Prosvita i czytelnia imienia Kaczkowskiego. A w 80-tych rokach 19. stulecia Złockie rachowało 95 chyż i 501 selan, 256 chłopów i 245 bab. 482 było grekokatolikami, semero rymokatolikami i 12 było Żydami. A już w Medzewini w seli mieszkali 4 polskie rodziny, 2 żydowskie i 7 cygańskich. W takim układzie żyli do 45 roku, kiedy większość selan wyjechała do Radzieckiego Sojuszu, a 17 lipca 1947 roku ostatnich paru lemkiewskich rodzin pereseleno na zachodnie ziemi polskiej drżały. Już bezpośrednio po 1945 roku lemkiewska cerkoł naszła się pod opieką parafii w Muszyni, jak dojzdowy kosteł. A od 1951 roku formalnie została w Złockim utworzona przez tarniuskiego biskupa Stepa rymokatolicka parafia.

Witaj te pośpiłanci. Słuchate Radia LM FM i czujete w nim program Register Zabytkiu. Zwania zabytku naszego radia otrzymała cerką w Złockim. Poskoro zaznajomiliśmy się z historią parafii, teper perejdeme do samej cerkwy. Cerkwą jest orientowanym chramom, znaczy te czas ołtar na cerkwy, gdy pomieszczony jest prestił, zwrnena jest go schodoły, w stronę, z której nadejty mat Jezus Chrystus w czas drugiego przyszestia. Cerkwą usytuowana jest na werchu chory, jakiej dilet uzdrowiskoł czas złockiego odsyła i od tak zwanej kolonii złockiej. Wzdłuż północnej hranyci ohorodzenia cerkły wede dojzdoła droga, jaka łuczyt z koroczyniom totyczasty seła. Na południe od cerkły roztichać się cmontir, bardzo słabo zarosnenej derełamy. Od zachidniej strony cerkły przed chramom pomieszczono okremu nowu dzwinniciu. Od wschodniej strony obszar opadatku pomieszczeni na uboczy klebanyi. Cerkwą stoi na lekko spadystym gruncie. Przycerkowny obszar okrużony jest niskim kamiennym murom rozmieszczonym na obrysie nieregularnego welokuta. Od schodu ohorodzenia stanowy doporowy mur. W seredynie ohorodzenia rosnę paru dziesięciolitnich lip. Od zachodu w muri nachodzi się pererła z paroma kamiennymi stopniami. Do cerkwy wede chodnik złomlenego kamienia, a dalej na cmontir chodnik zrobleno z betonowych płyt. Cerkwą wozneseno z dereła. Cerkwą ma zrubą konstrukcję, a jej łeża ma za stopą konstrukcję i stoi na betonowym albo obetonowanym fundamencie wyrównującym nachylenia ziemi. Dachy łeżyczki i bania pobyte są blachą. Pod blachą zachowało się popiernie gontowe wkrycia. Rynny i spustały rury, jak nachodzi się na cerkwy, są blaszane. Ściny cerkwy są poziomo odoszkłane, podobnie ściny łeżyczok i ich prywatnych litarni. Cielist konstrukcji obiektu zrobiona jest z tartacznego dereła z bel i borusił. Uchły, znaczy miścia, w jakim stykają się zołniczne ściny naroża, miejsce krzyżowania się derewianych bel, z jakich wozneseny są ściny, są dokładnie dopasowane. Ściny budowy lekko nachylone są do seredyny. Płaszczyna ścin w seredyni wygładzona jest struchą, a seredyna wkryta jest płaskima połałami. W chramie wirnych ściny winczyt zrubowe załomlinia o znacznie wysokosty. Bezpośrednio na nim leży osmobiczny tambur zrubowej bani. Tambur, znaczy inaczej pit bannyk albo baraban, to w architekturze welobiczna, eliptyczna albo cylindryczna część budowy, jaka stanowi pit budowu, pit baniu albo litarniu. Od tiaty pres pit bannyk trójkutny naroża zaszalowany są płasko doszkami. Zrób bani na werszku tworzy niewielką osmobiczną dziurę wkrytą dwoma doszkami. Konstrukcja tota została wzmocniona stalowymi elementami, jakich zawieszenia schowane jest pod dachami. Od seredyny widoczne są drobne elementy, jak klamry, protece, śruby z podkładkami, widoczne są chołowni na płaszczynie załomlinia. W ołtarni czasty za ikonostasą miejsce styku połały ze ścinami osłonione jest skośną faską z doszczok. Kryło z prychrami wiernych od południa wkryła prywydne skleplinia z doszczok. Konstrukcja łeży cerkły oparta jest na osmoch konstrukcyjnych stopach ustawionych po cztery z obu stron. Stopy są ze sobą powiązane specjalnym systemem belok. Do piuperecznego związania konstrukcji łeży służą też połały założone na dwóch powerchach. Konstrukcji łeżyczok na cerkły oparte są na osnowie z osmoch stopił okrużonych osmoma korotrzyma stopami, jakie nesut baniasty daszkę. W seredyni cerkły podłoga z doszczok poprybiana jest ćwakami do legariów. Diry na dwery i wychlady obramowania mają z pełnych brusił osadzonych w ścinach na tzw. wpust. Worota dwery są klepkoły,

po wojnie cerkwa była w dobrym technicznym stanie, za to przeprowadzano lębiżu czy remonty. W rokach 1962-69 przeprowadzono bilsze konserwatorskie roboty. Zelektryfikowano chram, cerkwę wkryto blachą, ocementowano podmurówkę. W późniejszych rokach wyminęto szaluania ścieni, wkryto ich odpowiednimi konserwującymi farbami. W 1999 roku wyminęto cielu stolarku, zmieniający podił wygladił z 32-kwaterowych na 4-kwaterowe. Oryginalne wyglady leszano w ryznecie i krywosach. Na koniec mam dla was jeszcze paru słów pro poprzednią cerkę, a właściwie pro to, co z niej ostało. Otóż w 1947 roku znajdeno na podi nowej cerkwy ikony z poprzedniego chramu. To ta starsza cerkwa ustojała najpełniejsze do 70-tych roków XIX stulecia. Ikony ze starej cerkwy, jak znajdeno na podi nowej, znalazły się w kolekcji Okruchowego Muzeum Nowym Sanczym. Najstarsze z tych ikon wyszły spod pędzla Pawła Radymskiego, gdyż w tym samym czasie, to jest w 1623 roku, w Poworozniku. Ikony Radymskiego charakteryzują przede wszystkim impulsywny i temperamentny ruch na płaszczyźnie, ta płaski, temny twar i graficzny, ostro rozłożony dwukolorowy kresk, temny i jasny. I na dnes to już jest wszystko, co dla was zrychtowałam. Że wam spokojnego wieczora, przyjemnego dnia. Wysiadła Natalia Małecka-Nowak.

Nakąpyty koszaty z domu, klonimy się pod naporom. Nakąpyty koszaty z domu, klonimy się pod naporom.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Ja možno. Na kišťu narodu moho na plodotvornom fosfóri vyrys lis berezový. Konári kvítňom zelené, prorečte slovo. Šumom bez vítru promovte, tišinom bez šumu, slovom bez slova povíčte, jak tu bylo. Adže z toj zemlí rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jednu, što neznaňom bolit. Či to zapravda tak bylo, že až i tu ne klačali, že by i my, ich synové, v nedrach matery iště na zachydním písku klačaty neznali. Berezy od stydu biły sumu mouczania. Molu się do was, ne za was, chwilą doznania. Ne noszu żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mojego, na płodotwornej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, tak ty wyrosły na soli narodu mojego.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. Z chyży Katreny Sołotkanycz w Lisnym wychodzi Ćłaszczennyk. Ne totko trochę poznali my na początku połisty, winusz dawno w ohrobi, a jego naślidnik, młody i jeszcze słucha Bożyj. Zanim wyszła z płaczem Katrena i paru selan. Uspokijte się, matko, potiszał już łaszczennek, i upowajte na Boga, syn wasz jeszcze nie taki chłory, może hospod inakrze oberne. Płaczom ne strymate woli Bożoj i treba smyrenno się piddaty. Nevelo, potiszyła się Katrena tyma słowami. Ze oslezami w oczach wernuła się do chysz. Tam leżał na smertelnej posteli jej syn jedynak. Łancio, wszytka jej poticha i nadija na starist. Świaszczennyk słowom Bożym i światyma taństwami tiłkoż to prysposobył ho na put do wiczności. Mamo, otworte wikno, najpizriu iszczy na tot świt, powił chłory. Ochrym wyruczył starowynku, tepły promieni sącia jasnynom siły na blidym Iwanowym lycy. Jaki tot świt hardy i tychy, talem na kiłko czerez tot obłaczok ho wydno. Hejby spowidał się tycho Iwan. Zamedżamy rydnocho miścia, za tyma chorami win inczej. Rozżalit, a ne wtyszyt, wychołodyt, a ne nasytyt, zamanyt, a pak oddrylit. Ne najdesz tam pożywy dla żażduczego sercia, nic lubowy, choć tak się z nią ludę chory nosiat. Może ne tak je lubo, ale zacino krw spić samoho sercia. Lubo zaminna, sestryna, što ne ochryjet ja do kraja, abo lubo, što obsyplet ja najkrasszyma słowami, obdilet prebohato horiaczyma pociłunkami, zachryje ti lesno pry teplisich chrudziach, ta za nią tisz zapłatysz najwekszu cinu. Odreczynia się od rydnoj matery, a ona akuratni, ona jedyna lubo materyńska, bezkorystna, bezustanna, wiczna. Okrem nej chyba lem iszczy lubą toho selskoho dziewczatę, kotre nesponadyło się iszczy welkym świtom. Jej świt ochrany czeny sztyrioma chorami, z kawalczykom neba, szto się nad nima rozpryster. Tiszyć się autentyczni jednym likciom czerwonego połotna, kuplenoho za sztyry krajcary, bo to darunok od takoho jak ona, ne zopsutoho i prosto dusznoho chłopcia, to dokaz joho szczyroj luboły. I ty, mamo, chodziła, żeby ja szczęścia naszą i po prawdzie naszą jemcho, lem nezimał.

takom dytynom jem był. Dałem się manyty perchajuczomu szczęściu i zranył jem się na nevydymych kolkach. Ta prepłakał jem bili naszą dorochu domiu, tu, w rytni chyży, morzu oddychnuty na materynym podiłku. Adde, czoho jem prachnuj, iż to się spełnyt dnes. Synu, ty nech mresz, rozpłakała się Katryna. Mamo, bud te hotoły na toto. Ne prykra mi smert, bo ne czoho oświti ne żałuju, chyba lem jednoj waszej lubowy. To i mi żal. Cy po to jem składała pieniążki, żeby ich z tobą pochoronyty. Jaka pieniazi? Zwideł z zaczudowaniem Iwan. To ty, że jest mi ich za jedno prysyłał. Dla mnie ich ne trabyło, bo ja soj na życia zarobyła. Inny jednoho krajcaria jem ruszyła, lem odkładała, żeby skiet z wojska prydesz mał o czym się ożenyty i spokijni żyty. I z tyma słowami schyliła się starowynka pidławu i distała budzyk, z kotroho łyniała szubny zwytok banknotiu. Iwan uśmiechnął się Hirko. Mi ich tisz ne treba, powił. Lyszte ich sobie, żeby stane musili w swojej starosty żebraty. Kiedyże choczete i możete, ta wdilte da ku zmomu wirnomu ochrymowy. Okrem toho wszytko, szto pryniósł jem z osobą, tisz joho, żeby mich soj chyżu wystałyty i stańkom ożenyty. Oddanej słucha, nemich strymaty swoich pereżyć. Gruby jak choroch slyzy, pokatulali się po lyciach i sperly na bajusach. Może najdesz w swojej chyży i w lubowy żeny toto szczęścia, za kotrym ja podarem nycy dychinczył. Tołdy pomol się za moją duszu. Nastąpiło dołchie, ciężkie mołczania, perrywane prytłumlenyn z chlypłanią starowynkę. Pizryjte na dorochu, cyne idut moi przyjaciele z priaszoła? Ozwał się neżdanno chłoryj. Ne widno ich. Ne możu wumerty i ne chmru, aż ne budu ich wydił. Ta ony dołcho każut nasiaż daty. Jednako ne kazale daty barz dołcho, bo pit wieczer nad ichał stary bradacz z Maryczką. Smutne było ich prywytania po 15 rokach. Stysnuli soj róg bez sylił. Nechniwate się na mnie, że zaprosił jem was na pochoron, zwidał Iwan. Woliłbym na wesila, na kotre za jedno jem się stroił, odpowił z żalą bradacz. Maryczka rozpłakała się na hołos. Sestro luba, uśmichnij się do mnie, widysz jaki ja wesoły. Kiedbym znał, że budete nado mną płakaty, ny jakbym was tu ne prosył. Tak chciłem wam, nianiu, pod jak łaty, że spełnyliste moje żelania. I ja ty dziękuję, bo wernu jest mi spokój na stary rok. Odpowił bradacz, pizrywszy na diłku, kotra schyliła hołołu przy tych słowach. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Iwan Rusenko, Pereselinia Lemkiu. I to Nelem od Korosna, szli na wostok eszelony. To zo wszytkich stran i haly, nasze Lemky, autochtony. Bo to z ciłoj Lemkowyny hornął naród ku wostoku. Pamiętajmy, wo 945 roku. Hornął naród ku stacyjam. Ku Sanczowy, ku Gorlyciam, ku Jaśli i ku Grybowu, ku Sanoku, Nowosilciam, ku Zahirju, Rymanowu. Szli pod wody dołgym sznurom, wezli statok i dobytok. Wezli starciu, mały dity, a dorosły i narit wszytok muszeny był piszejty. Jak przybyli ku kolei, rozłożyli się w obozi, poskładali swoje dobro, kus na wozi, kus pod wozą. I czekali terpeliwo na platformy i wagony, bo musieli het i chaty, nasze Lemky, autochtony. Tak, musieli wyjechaty, choć się zwało dobrowilno. Robsz to choczesz, ale w seli zaleszy ty się niewilno. Bidny naród, bez opiky, bez prowodu w ciężkiej chwili. Sam się ostał jak syrota. Opikuny ho leszyli. Komitety dopomogły. Policja ukraińska. Oświetniki i z zasianu. I prorok z Perehińska. Trojhendery. Volksdeutschery. Absbojtery. Delmanczery. Uhanbery i pechtery. Wsi nasze. Ukrainery. Profesory i doktory, dyrektory, inspektory powtikali z Lemkowyny i wsi znikli jak kamfora. I nalysnyk, i drymalik, tiżneż dali na Moskaliu. Lem chwatyli, što się dali, i na zachód powtikali. Zaz hołowa pan Szandaruk, doktor Siczka i z Frysztaka, i sztab ciły z Osanoka, razom z nima dał drapaka. Wtekli ciły eszelony, i o naród swój nie dbajut. Siliat sobi za kordoną. Dobre czasy wspominajut. A jak Lemkę musiat ity, zaleszaty zemlu chaty, nie ma sensu bez narodu samym panam ostawaty. Od Krenyci, od Szczawnika, do Posiania, do Zahirja, z komitetiu Lem ostali miscewy murzy do Wirja. A w Korośni na wokzali parowozy zahuczali. Ruszył poist, a w wagonach muzykanty marsza hrali. Huszli płaczut, buben riże, rozohrali się chudaky. Milko, Leszko, oba bili, zo Sztefanom, zo Stanczakom. Miakszy ludy zapłakali, taj mocniejszy posmutnili. Wszytkie znali, że kraj ridny raz na wse już zaleszyli. Rydny chyży i obejścia, lisy, łuky,

polałano i morzyły swoich rodnych, co tam były pochowane. Stare lipy koło cerkwy. To ty grab na cmentery. Wilchy, werby koło rika, diły, werchy i kczery. Berezynka wysypana i poruba, i potoka. Ciłe nasze rodne seło, gdzie my żyli tyłka roku. Jak eszelon ruszył z miścia, to nam wszystko w oczach stało. Ale trudno, trudno darmo. Już propało, wse propało. A parowoz ciężko dysze. Już naberat kus rozgonu, choć za sobą ciągnę pełnych 48 wagoniu. A korosno już za nami, już idemy czerez pola, w imię odcia, wariat ludę, najsia dije Boża wola. Muzykanty już nie grajut, i nie płaczut nasze ludę, lem parowoz silno fukat, koła szurszat, koła hudut. A dakoli, moi stewo, stanę poist w czystym poli i nikomu nie wiadomo, koli ruszyt z miścia znowu. Tak oddale komu trzeba, to tu piatu reku składku. I maszyna gnet ruszyła i zazbyło wse w poriadku.

Rusyny odyszły. Akt pierwszy. Otwertia 34 Lemkiłskoj watry na Czorzyni mało maty podibnej scenarii do toho, kotry je od roki w rozpisanej i realizowanej. Od dawna zaczynać się pit pamiatnikom postawlenej w piadesiaturicznej ciu akcji Wisła. Oficyjny delegacji własty i lemkiłskich organizacji składają prynem kwitia i winci. Pak hirozoria z uścia ruskoho śpiwat piśń Hory nasze, hory nasze. A na koniec toj czasty najstarszej Michaliuski Lemko rozpalat watru. Tot najstarszej Lemko tolem dołho żyje w Michałowi, na Nyżnym Szlesku, na Czurzyni. A tak naprawdę to wrodzeny je win w sebe doma, w symbolicznym dla wszystkich Lemkiuseli Florynka. To ta mało uświadamlana przy tej nachodzi prawda ma je dla problemy pidniatoj w tekści osnowne znaczenia. Lem toto siawkarze aż na kińcy. Toho roka, reczeny pamiatnik, kotry dołho stojał na kraju Watrianoho pola, neznacia czom, był perenesenny bliże scen. Zaryzykuję filozoficzną konstatację, że to każdy perenosyn, czy to ludy, czy to symboli, unesud niespodziewany efekt, a nawet zachorożenia. I tym razem tak się stało. Młody konferansjer, kotry trymał wodne słowo, polem kiłskę zaznaczył, że to pamiatnik był postawlony z nachody pereselinia Lemkił w 1947 roku. Beru syna świtka, priatelku z inczej mężczyny, kotra stojała popry mi, że może nawet zachołosno to ty słowa oprotestował. Lem proto, szto stojał jem na kińcy chrup, barz ważnych polskojazycznych gościł, a z oficyjnyma delegacjami polskich własty daremno, bo było bawyty się w semantyczną językową gru, ostawił jem sy pojaśnienia sprawy na jakosyj czas. Zwidał jem się pak, konferuj uczocho, odkale mał tot tekst. Win, młody Lemko, powił, że tekst scenaryja były prowirjany i zatwierdzeny przez weduczych stowarzyszenia Lemkiu. Tak jem się obernął za winowatyma. Lem i ony nie pojasnili mi jasno. Cy wydiad realnej nazwu ho terminologiczno-ideowej problem, cy to lem nadwrażliwist autora tych riadkił jedlanych samych problemom. Pojasnę jem im dejawydżu problem. Adże po mojomu pereselity się mosz z PGR-u do majetku, z kołchozu do sołchozu, z oseła do mista, albo z chyży do bloku. Lemże na tym jak raz pamiatniku była zapisana symboliczna data 1947 rik i etnonim Lemk. Za to idmy w początkowe miejsce scenaryja akcji pereselinia na Lemkowinu. Jak bacz, litom 1947 roku z lemkiłskich seł w dwie godziny, pit gwerom, oszabruwany z majetku i czesty, wygnany przez polskich soldatiów, zapłakany i zneważany, odchodyli ludzie nie za to, że mali taką ekscentryczną ideę, z Prahu, cydiaku, robyty turystyku. Nie popychała ich świt ciekawist poznania życia na Rywnym, w murowanych szleskich i pomorskich chyżach, lem za to, że byli wyseleni, wyszmaren i rozmetany po świecie z nakazą oselinia się w nowym miejscu z daleka od swojej rodyny i swoich sąsiadów. Lem za to jedno, że byli Lemkami, Rusynami. Byli deportowani. To ta dola strytyła prawie wszystkich Lemkiów, którzy żyli w 1947 roku wo Florynci i pociły Lemkowyni. Akt drugi. 24 sierpnia 2014 roku w Ternopoli odkryto pamiatnik postawiony, jak na nim napisali Ukraińcom, żertwam deportacji 1944-46-1951, Holmszczyna, Pidlasia, Nadsania, Lemkiwszczyna. Mene jednako, czudując przy nachodzi formułowane dramskie didaskalia, frazeologizm, kotry mają zastupyty historyczne fakty, a pry nachodzi pobudowaty ideologiczną konstrukcję, kotra usznieje faktom, lem ujawą.
Napis na tej tablicy stawlat za hustą mgłą pod i, kotre sud jaśniższy jak sące na debi, a kotre, jak na zlist potemniło, koli sam pamiatnik odkrywali. A drzew pierwsze, od 1944 do 1946 roku, odgrywała się drama na tot moment nazwu jej akcją wymiany naselinia. Wynikła ona z tzw. republikańskich układów, które podpisali PKWN, nominowany Staliną Polski Komunistyczny Uriad Władzy i Uriady Litowskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej Sowickich Republik. Z ostatnią podpisany był 9 września 1944 roku. To ta dogwarka, jak pierwsza ryszała pro pereselinia, lemże za nią iszła druga, kotra je do dne spomyniana, a kotra prynesła wekszy konsekwencji dla sprawy, kotru teper przypominamy. Była to umowa pomerze polskim uriadom, a uriadom Sowickiego Sojuza z dnia 6 lipca 1945 roku w sprawie zamiany derżawnosti. Zapisane w niej były punkty pro zaminu sowickiej derżawnosti ludy polskiej i żydiuskiej narodowosti, kotry żyli w Sowickim Sojuzie, i ich repatriacji do Polszczy, i prawi do zamiany polskiej derżawnosti ludy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusyńskiej i litowskiej narodowosti, kotry żyli w Polszczy, i ich ewakuacji do Sowickiego Sojuza. Każdy naród ma je taki dar, że najczęściej prosławla dlem sam sebe, czestwuje żertwy lem własnego naroda. Lemże, kiedy odkrycia pamiętnika nagłośniali ukraińskie media, tak furt pisali, że to tu podiju organizowali lemki, pamiętnik przydumali i sotworyli artysty lemkiuskiego pochodzenia, a jak może widzieć, oddana na nim je w wekrzyni lemkiuska ikonografia. Tu zadam retoryczne zwidania. Czom wspominać się na tablicy lem pro Ukraińciu z Lemkiuszczyny, a nie wspominać się pro Lemkiu, Rusyniu z Lemkowyny, kotry jak dnes porachowano w Polszczy, gdy proszał powseludny spis stanowlat pereważające czysło. To co się stało z Rusynami, kotrych deportowano w rokach 1944-46? Cy ich nie wywezeno na Ukrainu, lem w etniczną, rosyjską, litowską czy białoruską zemlu? Nie. To wraz ze zmianą derżawnego paszportu zmieneno im arbitralni nacjonalnist. Obrabowano z dostomenności rusyńskiej nacjonalności. Nie uznali komunistyczny uriad w Moskwi, Kijewi, a za nima one dołcha w Warszawie i Prazi. Dodnes to komunistyczne ryszenia podtrzymują drado ukraińskie niekomunistyczne uriady. Oryginalny to sojusz bolszewicko-nacjonalistycznej sohłasnosty. Na Ukrainie nigdy nie były podniaty niejako do śledzenia etnicznej dostomenności lemkiu Rusyniu, kotry by nie mali przyniatych z góry paradygmatów wziatych z hosnowanych sowicką nauką koncepcji subetnosowego opisu. Opowiadania nonsensiu, jak to jeden naród je podporiadkowany drugomu. Opisowany jest subetnos jak niedozriły, mniejszy, niedorozwinęny selane, ludzie bez języka i literatury, bez budyteliu, za to z festiwalczykami i niekotryma etnograficznymi osobliwościami. Negotowa do samostyjnego bytu pit nacyja, kotroj pokrowytelką bude incza nad nacyja, kotra znaje wszystko lipsze pro małych i wydaje arbitralne osudy pro wszystko, co tyczy swoho subetnosu, kotra nie dopusty, żeby non się zorwał z nadnacyjnego motuza i piszą swoim puciom. Prosto sojus neruszymych wowik wikoł. Nadnacyjne politbiuro ze swoim usłużliwym aparatom, z armadą ideologiu, pseudonaukowciu objawlających jedyną prawilną doktrynu, fanatykiu z różnych hejby lemkiuskich organizacji, kotrylem warujut, żeby zaatakowaty, oczornyty, zneważyty, cynasłaty bezpeku, boroty się protyw wczyniu lemkiuskiego języka i rusyńskiej literatury, protyw lemkiuskiej filologii. Ostawlinia daczoho poza kontrolą ideologii z politbiura je niemożliwe. Proto ich cil zniszczyty albo pereniaty wszytko, nad czym nie derżat kontroli. Watry, reprezentacyjni lemkiu, medyj, bursy, cy na
konec cerkwy. Najbylem kiuski kamień na kameny siane ostał. Do kincia ne dopuściat do autonomizacji i emancypacji swoho subetnosu. Za to stawlając zideologizowany symboli swoho panowania. Za to ne najdete na pamiatnikach słowa lemko, cyrusyn, bo one ne perejdut pres cenzuru, a najdete terminy napisane perom doktryneriu, kotry wse musiad dodaty pry lemkowyni, że to etniczna ukraińska zemla. Jak bosork zaklinajut realnist, żeby to prynesło magiczny efekt. Zastupyło fakty zaczarowanym, bajkowym, idealnym pseudobytom. Nemat dla politbiura znaczenia, że realno toho ich świta nikoli nie było. Nadnacyja znaje wse lipsze. Rusyni ulemki neje na pamiatniku, bo pokrowyteli zadbali i nadale dbajut pro toto, bo ich nelem w buduczym ne było. Ale by i wymazaty pamiat pro toto, że byli oni deportowani w rokach 1944-46. Politbiuro dawno riszyło. Rusyniu ne było, neje i ne bude. Dalsza sprawa, kotra zastał nawlad, koli się pysze o pamiaty pro ukraińskie żertwy deportacji. Czom ne hosnuje się bliże zrozumiłoho terminu repatriacyja? Nawet dla Ukraińci uzlępił szczyny. Żyty w swojej derżawi, to nie powinna byty ani hańba, ani trauma. Ta czom płaczut, czom nariczut, czoho je im żal. Wszak Polakę z Zabuga repatriowali się, choć w 1945 roku wyjechali ze swoich rydnych chysz z Pitternopola, cy Stanisławowa, na poniemeckie szleskie zemli. Czom Ukraińci z Lemkowyny, których deportowano, nie tiszyli się, aż to idut do swoich. Znamy i z programu z Radyjalem FM, że to ty swoi nie pryniali ich jak swoich. Powidali im jasno. Oj, Lemku, Lemku, ty ktoś przyjechał na Ukrainu. Nie twoja zemla, nie twoja chata, sztany poderty, na dupi łata. A ostatnia, jak dotla deportacyja 1951 roku, kotra odbyła się za dochwarką majuczą, jak się dnes zdaje lem ekonomiczny przyczyny. Była to wymina terytorii pomiędzy sowicką Ukrainą a Polszczą. Czerjanka, okolici Sokala, za ustrycki powit. Pamiętam, jak przez przyrodny lemkocentryzm nie zwernął jem uwagi na to tu datu, aż w kińcy jem siaś widał potomki u tych wyselęciu. A jak ste perejżyli od 47 do 51 roka, że was nie wyselili? Aż tołdy jem się zdohadał. Szak was wyselili swoi. Lemże, dale ostajut wątpliwosty, szto do prawilnosty hosnowania na takie terminu deportacyja. A kiedy tak, to cy i pres koho budut wspomnianuty żertwy pereselinia z 1940 roka. Tołdy dobrowilno. Tysiaczy lemkiu wyjechało do Rosji. Zaznali skoro sowickiego szczęścia. Perezryli na oczy i wtikali nazad, koli hitlerowci piszli na wojnę z sowickim sojuzom. Jak naszle się za linią fronta, tak znali de ich zemla. Lem oni zas w 45 byli jak pierwszy zapisany do wywezienia. Im najwece poszkodyło dobrowolstwo. Samo słowo deportacja w przypadku podii roku 1944-46 je często nadużywane. Nie je doszli dzień, kotry by porachowali tych, kotry naprawdę wyjechali dobrowilno. A było takich jedni. Wartat przypomnuty werszy Rusenka, pereselinia lemki ucy bodnarowiane. Tam napisano, że byli takie, kotry wyjechali, bo ciłe seło ichało. Deportacją nie można zwaty tyżniowych pikników na wokzali w Korośni, co jak w relacjach lemkił z Jasielskoho i korośniańskoho powitił, kotry wyjechali, bo nie mali desia wertaty. Koli prez duklu pereszał front, chyże były spalene, a zemla aż gusto zasijana bombami. Sud relacji o prymusowym wygnaniu. Lemcy ich doprawdy je najwece. Precin nichto nie nazwę deportacją pereselinia lemkił z pielgrzymowa cy Bartoszowa, kole ich chyży i pola wziął midiowy kombinat, kotryj planował pobudowaty midiowe ozero. Nie nazwemy deportacją pereselinia Klinkiwian, kole zrobili perehradu na ropi. Choć wielo bolu do dnes czujemy we wspominach Rusyniu pereselenych zo Staryńskoj Doliny, kole czechosłowacka włast zabezpieczała koszyci w wodu i robiła na rici cyrosi wodoochoronysko, to żyteli seł ruskie
Ostrożnycia, Dara, Smolnik, Zwała, Wielka Polana i Staryna nikoli nie radili, że byli deportowani. Samo słowo deportacja w łatyńskim języku oznaczało perenosiny. Lem z czasem w jurydycznej terminologii zaczęło mati stysłą definicję, jak odosłania czużyńcia poza granicy derżawo, koli perebywa dwin w niej nielegalni. Albo jak polityczny termin, jak prymusowe pereselinia, wygnania, czy zosłania z miścia stałego życia osób, jak też ciłych narodów, de inde. Nieraz za derżawną granicą. Autorytarne derżawy hosnują deportacyju jak arbitralny sposób na pokarania osób czy ciłych grup sospilstwa. W krajnych przypadkach deportacyja maje znamena etnicznego czyszczenia. Rusyny Lemke, które piszły na schód i były rozsijane po ciłej sowickiej Ukrainie, poznali smak nowej zemli. Poznali, że koli dali się odobraty polsku derżawnist, ciężko bude się wernuty do sebe. Tak choć starali się żyty w gromadzi, a welo wtikało zo wschodu, zo stepu bliżej karpackich gir, lem ostawali żyty na wse w halickich sełach i robyty kariery w sowickich mistach. Nie dumali wertaty na lemkowynu. Optanty. Rusyny z Priasiusko i Rusy, kotry z Bałamuczeny piszle żyty na Wołyń, w seła opuszczeny przez pereślidowanych Czechiów, ciż byli obrabowane z dobytku i z nacjonalnosty, szmareny seret nieprzyjaznych ludy. Lem oni dumali furt o poworoci. Pereselinia się, choć lem medże Rusynił na Pitkarpacku Ruś, było dla nich wielkim szczęściem. A pak postepenno wernuli prawi wszytkę do swojej witczyzny. Ostatni niedawno, w 90. rokach. A tymczasem welo lemkił na Ukrainie za tot period. Zaczęło budowaty pamiatniki herojam czużych nacji. Usłuchniaczo. Za prykazą politbiura asymilujut się. Zabywajut pro swoju historię, literaturę, budyteliu, pro swoju rusyńską samoidentyfikację. Za to dnes trzeba ich jasno siać widaty. Lemkę na Ukrainie, kiedy od 1944 do 1946 roku nie było możliwości, żeby ominuło was wyselinia z Lemkowyny, to czom dozwoliliście się sami deportowaty na nowej zemli? Переселити ся зо свого язика, культури, історії, героїв, будителів, звиків, на конець з ідеової вітчизни, своєї символіки, просто з русинської етнічної достоменності до чужої, не жадати справедливості, вирівняння своїх кривд, котрих повинні сте жадати от уряду в Києві, не домагати ся, як то роблять русини з-під Карпаття, привернення своєї національності і свого язика сперед депортації. Адже ци заслужили сте си на тото, жеби вас дахто пожалував? Бо ци мали би тото зробити, лемки русини з Польщі, Словації, Сербії і Румунії, на котрих сфуло з товариством Лемківщина, організації, яке сте си виходували, насилають агентів безпеки? Czy naprawdę dumate, że pereselinia roku 1944-46 to je to najgirsze, co was strityło? Czy ste zadbali pro to, żeby w teatri podi nabytylem stopamy, statystamy i nimym chorom, albo takim, kotrej furt śpiwat ideme, ideme, lem kroka nie robyt w nikotru storonu? Dnes możemy si robyty licytacyju, a daty się. Хто був барже депортуваний. Очіни можуть бути ріжні. Лем не змінять вони фактів. А факти суть так, що не пам'ятати про русинський свій рід, бо з того або направду стратили, або боїтеся доднес до нього признати перед самим особом. Найстарший Лемко з Михайлова, хоч довго жиє на чужині, не стратив ні бесіди, ні звиків, ні лемківської достоменності. Nikotre politbiuro, prez ciłe życia, ho do nijakich zmin lemkiuskoj identyfikacji nie perekonało. Nie było mu tiż nikoli do niczego potrzebne. Nie dumał zmieniaty ani historii, ani dostomenności, ani sebe. Wo Florynci w 1947 roku nie było pereselinia. Na ciłej Lemkowyni rozpisany scenarii był jeden. Reżyserii tej tragedii nie było na miejscu.
Помічники режисерів ждали на потяги з лемками в Освінчимі. На рампі відбулася сцена селекції до концтабору в Яворжні. Тоти, котрі мали щастя, їхали потягом далі, на захід і північ. Мали наказане оселитися на чужині і не вертати назад, забити на наші гори. Не було то пересеління. Не була то евакуація ані репатріація. Була то депортація, етнічне чищення, висеління 1947 року. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакали гори. Петро Мур'янка. Як сокіл води на камені.

Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z toj zemli rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jednu, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu ne klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu moho, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu moho.

0: jest mi do rok 29 ureśnia septembra 2026 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Vošlo nové osinné číslo dvomisečníka Besida, presovoho orgánu z Tovarišenia Lemkiu za mišači Veresen Žouten. V najnovšej Besidi môžete tati stati mačajnčuma o krakijúskej vostavi Andy Warhol od kreska do legendo lemkijúskom jazyku, tvorčosti Mikołaja Burjaka a tiež dalšiu časť cyklu pošvačeného do Lemkiu. Nebrakuje spomeniu historičných textiu i postojných rubrik. V tom čestni našel sa tiež experimentálny text prihotovlený pri schosnovaniu štučnej inteligencii. Za zrochtovaniom toho experimentu stojí profesor Pavel Mavecký. Automatičnú transkripciu strečo vykonal model ASR Wespa a jej skoročenia i redakciu ChatGPT 5.5. Preklad na lemkivský za lemko.tools. Najnovšie číslo Besida dostupné je mačajnčoma v biblioteči Ruskoj bursy v Korličiach i v lokálnych kruhách Stovarišenia Lemkiu, a elektroničnú verziu môžete nájsť na websajte Stovarišenia Lemkiu. V piatniču 9. žoutňa oktobra o 18. hodini v Institúte nemateriálnej spadkoviny Karpatských nácií v Ľudžmiežu odpude sa vrni sa žvostavo Davida Zdobulaka pod názvom Čom to chmaro zazdrostiš. Na hovovok vostavo bol vžatý z lemkivskoj pišni v temnú ničku v ubočo. Jak podaje autor, prezentovaná expozícia odklikuje sa mačajnčoma do historii i do švičenia vtrata. David Zdobulak je malariom lemkivsko-polského pochodzenia, absolventom Akademii Krasnych Sztuk imeni Jana Matejka v Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza tmeczeńczuma temo związana z lemkijuskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Tmeczeńczuma na wystawie Formy Prysutności – Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpić ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Triny, jaka odkrywająco rodzinne sekrety poznaje też swoje kaszebskie korzenie. Voniatkové je, že tvorci obrazu šihajú do folklóru kašepskoj menšiny i robia ho vážnym elementom i osnovom filmu. Inspiráciom dla Uery stali sa kašepské vyrúvanie i demonológia a v filmi zosnovaný tiež kašepský jazyk. Produkcia bola prezentovaná na festivali polských fabulárnych filmov v Gdoni a tiež našla sa v programe Brooklyn Horror Film Festival. 22. vereśnia septembra majúčo 74 roko v mer Alojze Łosko, pisatel, krajeznaucia, učotel i sospilný dijač, čeres dešadnitia zviazaný s dokumentáciou historii, jazyka i tradícii Łożnieho Šleska. 24. vereśnia septembra bol pochovaný v rodinných Bojšovách. Łosko lišu bohatý literatúrny i publicistyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelni Łożnieho Šleska. Pisał mężczyznę o doli Szlezakiu branych w czasie II światowej wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samouriadowcą, radną i posłom do Sojmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. V jedno z jeho smrťou šleská spilnota stratila jednoho z vážnych dokumentalistiev i popularizatóriu svojho dedictva.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiuskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Drodzy słuchacze, ja do was z Aranwerta, i to przede wszystkim wszystkim chłopom, chłopczyskom, mężczyznom, frajriom, hołoszu, że zaran 30 września, den chłopczyska. Także pamiętajcie, wy przede wszystkim, dziewczata, frajirki, żeny, dziłki, że zaran, den chłopczyska. Jeszcze raz o tym przypominam, no i zaran naduił się, że tyż i to też to będą 20 programy, tyż o tym przypomnąć. No a okrem toho powiedzmy sobie, że zaran schicąć o godzinie 6:35 minut, zachód o godzinie 18:16. Długi jest zaranicznego dnia, to 11 godzin i 41 minut. Do sprawdy jeszcze nie jest źli, budesz teraz krótsze, chciałoby się powiedzieć też teraz hirsze, ale poklasz to mamy ciu i tyżdżę z sąciom, cieszymy się, że jest dost fajni, dost przyjemni.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powił, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat.

0: Królem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
1: LEM FM.
3: LEM FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Chlem FM.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.